0: ya Rasulai.
1: Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai.